mangeti si amiti, gina ngeti si asuma, kume guru ilimari, gina jendere si aronji, kume radhiro, gina gedhuiro, kume guru liandhi, gina gedhuiro liandhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.